0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego poinformujemy o akcji Kwiatek dla Hospicjum, która jutro będzie przebiegała w szkołach. Powrócimy też do 1 września 1939 roku, kiedy to rozpoczęła się II wojna światowa, a zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Minister ochrony kraju Roberta Skauna stwierdzi, że posiada informacje na temat przebiegu ubiegłotygodniowej wizyty dyrektora amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie. Minister zaznacza jednak, że nie może ujawnić jej szczegółów, podkreślając jednocześnie, że ważne jest, iż Stany Zjednoczone przekazały Rosji określony komunikat. W związku z ostrzeżeniami premiera Polski, że najbliższe 6 miesięcy będzie kluczowe, jeśli Rosja będzie zwiększać napięcie, litewski minister ochrony kraju nie wyklucza wzrostu zagrożenia ze strony hybrydowych prowokacji Kremla. Zapewnia jednak, że sytuacja bezpieczeństwa na Litwie w ciągu ostatnich 2 miesięcy nie pogorszyła się. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda wcześniej informował, że Litwa została powiadomiona o wizycie dyrektora CIA w Moskwie, a informacje dotyczące jej przebiegu miały zostać przekazane w tym tygodniu. Premier Mindaugas Sinkevičius wraz z liderami partii koalicyjnych omawia priorytety i zadania na nadchodzący nowy sezon polityczny. Zdaniem politologa Ignasa Kalpokasa to, jak nowym partnerom koalicyjnym będzie się wspólnie pracowało, pokaże jesienna sesja parlamentu, która rozpocznie się 10 września. Rząd pod przewodnictwem Mindaugasa Sinkevičiusa rozpoczął działalność w lipcu. Nowa koalicja została utworzona w czerwcu. Umowę o współpracy podpisali przewodniczący frakcji socjaldemokratów, Związku Demokratów w imię Litwy oraz Związku Chłopów Zielonych i Chrześcijańskich Rodzin. Koalicja dysponuje w Sejmie 75 głosami. Wicemer Wilna Witautas Mitalas mówi, że przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zmniejszyły się braki nauczycieli oraz specjalistów pomocy oświatowej, a sytuacja w szkołach się ustabilizowała. Według samorządu do poprawy sytuacji przyczyniły się m.in. program Pradia do Mokity Wilnie, finansowanie studiów pedagogicznych oraz uruchomiona w czerwcu platforma Moko Wilnie. W pierwszych miesiącach działalności pomogła ona szkołom znaleźć ponad 50 nauczycieli i specjalistów pomocy oświatowej. Młodzi nauczyciele nadal stanowią jednak niewielką część kadry. Samorząd przewiduje, że w najbliższych latach wraz z odchodzeniem części nauczycieli na emeryturę, największe zapotrzebowanie będzie na nauczycieli matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, historii i przedmiotów artystycznych. Państwowa Rada Regulacji Energetyki jeszcze przed ponad tygodniem zakwalifikowała burzę, która spustoszyła kraj i pozbawiła prądu prawie 270 tysięcy odbiorców, jako awarię. Umożliwi to operatorowi ESO wypłacanie poszkodowanym odbiorcom odszkodowań. Rada postanowiła również wszcząć dochodzenie. Ocenione zostaną przygotowanie ESO, działania podjęte podczas burzy i przy usuwaniu jej skutków, a także organizacja prac oraz komunikacja z odbiorcami. Według najnowszych danych dziś rano prądu nadal nie było w 17 tysiącach obiektów. Dyrektor ESO Renaldas Radwila poinformował, że odnotowano 4 przypadki, w których pracownicy zostali ranni podczas usuwania awarii. Jak zaznaczył, na Litwie istnieje duże zapotrzebowanie na generatory prądu, a ze względu na skalę uszkodzeń sieci, przywrócenie dostaw energii wszystkim mieszkańcom planowane jest do najbliższego czwartku. Tymczasem Urząd Regulacji Łączności poinformował, że po burzy operatorzy w pełni przywrócili działanie sieci, a usługi łączności są świadczone użytkownikom w normalnym trybie. Pierwszego września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa. Tego dnia Niemcy zaatakowali Polskę, rozpoczynając działania zbrojne na jej terytorium. Jednym z pierwszych celów ataku był Wieluń, a symbolem początku wojny stał się ostrzał Westerplatte przez niemiecki pancernik Schleswig-Holstein. Wkrótce Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, jednak Polska musiała samotnie stawić czoła niemieckiej agresji. Wojna, która rozpoczęła się w Polsce, szybko objęła swoim zasięgiem znaczną część Europy i świata. O przyczynach rozpoczęcia się wojny rozmawiam z Andrzejem Puksztą, historykiem i politologiem. Druga wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku atakiem III Rzeszy na Polskę. Jakie były najważniejsze przyczyny tej wojny?
3: To znaczy, Niemcy faszystowskie miały ambicje imperialne. Niemcy uważały, że powinny zarządzać Europą, a wszystkie inne narody, mniejsze narody, powinny służyć dla Hitlera, dla Niemców faszystowskich. No, takim pretekstem, takim warunkiem, które Hitler wysuwał wobec niepodległej Polski, wobec II Rzeczpospolitej, to było to, że chciał

0: narodów Europy Środkowo-Wschodniej, Południowo-Wschodniej, Europy Wschodniej, jak również likwidacja ludności żydowskiej. Także to było powiązane z dojściem do władzy Hitlera i niemieckim systemem totalitarnym, który ukształtował się i rozwijał się od roku 1933.
1: 3 września Wielka Brytania i Francja, zachodni alianci, wypowiedziały te dwa państwa wojnę Niemcom. Dlaczego nie powstrzymali wcześniej Hitlera?
0: To znaczy, no tutaj niestety Europa była nieprzygotowana do tej wojny i zwlekała z, powiem tak, z postawieniem Hitlera na miejsce, dlatego że tutaj trzeba przypomnieć o umowie monachijskiej, kiedy liderzy Francji i Wielkiej Brytanii przyklasnęły, zgodziły się na rozczłonkowanie Czechosłowacji, na okupację kraju sudeckiego. Uważano z perspektywy 1938 roku, że pozwolenie na okupację kraju sudeckiego, na rozczłonkowanie Czechosłowacji zaspokoi ambicje imperialne, zaspokoi ambicje polityczne Adolfa Hitlera i takim sposobem uda się uniknąć wojny światowej, wojny na wielką skalę. No i oczywiście, że te nadzieje były płonne. Hitler nie zatrzymał się na okupacji Czechosłowacji, a poszedł o wiele dalej. Także tutaj, no niestety, Europa była nieprzygotowana do tej niemieckiej agresji.
1: Czyli nie można było ani przewidzieć, ani powstrzymać, nie było żadnych przesłanek, przecieków, że ma zacząć się wojna?
0: Były przecieki, ale to uważano, że to jeszcze ta wojna przyjdzie nie szybko, że Hitler jeszcze nie jest gotowy do wojny. Odkładano, żywiono się pewnymi iluzjami. Był też brak większej solidarności, pomimo że Polska miała umowy z Francją i Wielką Brytanią, jednak jak później się okazało, te umowy nie za wiele dawały. Część krajów zgodziła się na kolaborację z Hitlerem, między innymi Węgry, między innymi liderzy w Słowacji, Chorwaci współpracowali z Hitlerem i takim sposobem no i Hitlerowi udało się, mając też za sojusznika Benito Mussoliniego we Włoszech, takim sposobem Hitlerowi udało się rozpętać no i jedną z najstraszniejszych wojen w dziejach całej cywilizacji ludzkiej.
1: No i mamy we wrześniu tragiczną datę, 17 września 1939 roku, zgodnie z tajnym protokołem paktu Ribbentrop-Molotow od wschodu na Polskę uderza Związek Sowiecki. Kilka zdań o tych szczegółach paktu Ribbentropa-Molotowa.
0: No to znaczy tutaj Polska jakby no, została zaatakowana z dwóch stron, dlatego też no, faktycznie nie miała dużych szans na utrzymanie się. Dyskutowano w Polsce na temat, kto jest tym głównym wrogiem, czy Niemcy hitlerowskie, czy Związek Sowiecki. Były takie opinie, że należy ze wszech miar jednak kontraktować z Hitlerem, że tym głównym wrogiem jest Związek Sowiecki. No jednak ówczesne kierownictwo Rzeczpospolitej Polskiej i minister spraw zagranicznych Józef Beck jednak stali na pozycji, trzymali się, że no z wrogami, nawet jeśli jest ich dwóch potężnych, no niestety Polska nie będzie kontraktowała, nie będzie robiła ustępstwa ani dla jednego wroga, ani dla drugiego. No tu szczególnie chodziło o ten korytarz dla Hitlera do Gdańska, bo były takie opinie, że może warto kontraktować z Hitlerem. Jednak Polska na ile mogła stawiała czoło i Niemcom hitlerowskim, a od 17 września 1939 roku też na ile mogła broniła się przed Związkiem Radzieckim. No niestety w obu starciach straty ludzkie i straty materialne były przeogromne. Także tutaj w starciu z Hitlerem oczywiście, że już od pierwszych bitew, znaczy tutaj głównie przywołuje bitwę na Westerplatte, później bombardowanie Wielunia.

0: wiele, wiele, wiele innych miejsc, gdzie Niemcy mordowali Polaków, ale też bardzo dużo Polska złożyła na stosie ofiar ludzkich też w walce ze Związkiem Sowieckim. No i takim chyba największym miejscem śmierci obywateli II Rzeczpospolitej i takim symbolem stał się Katyń, czyli rok 1940 mniej więcej. No mniej więcej niespełna rok po uderzeniu Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitę.
1: No i też ważne miejsce zajmuje Powstanie Warszawskie w 1944 roku, taki zryw niepodległościowy Polaków.
0: Tak, tutaj akurat jeszcze chyba są świeże w naszej pamięci obchody, które miały miejsce w Warszawie przed niespełna miesiącem, czyli 1 sierpnia obecnego roku, jak i co roku Polacy, nie tylko z Warszawy, ale też tego dnia zjeżdżają się Polacy do Warszawy z różnych miast, z różnych miejsc. I to znaczy, wszyscy wspominają ten zryw, to powstanie przeciwko Niemcom, które miały miejsce 1 sierpnia 1944 roku. Ale no, pamiętamy też i o tych w takich mniejszych miejscach kaźni Polaków, na przykład Palmiry na terenie Warszawy. No i oczywiście wspominamy też ludność żydowską, która przecież stanowiła nierozłączną część obywateli II Rzeczpospolitej. Hitler tak zorganizował Holokaust, że te największe obozy śmierci, te najstraszniejsze obozy śmierci zostały zlokalizowane na terenie Polski.
1: Ciągle wracamy do historii, bo to jest nieodłączna część teraźniejszości. I czego współczesne pokolenia powinny nauczyć się z wydarzeń 1939 roku, z tego początku wojny i dzielnej walki Polaków?
0: Ja myślę, że my zapominamy, czasami niedoceniamy, że w Europie ogólnie, ja mówię na skalę europejską, że już od 1945 roku, czyli ponad 80 lat, my nie mieliśmy wojny. To jest wielki, wielki przywilej. Były wojny o zasięgu regionalnym. Tutaj szczególnie należy przypomnieć wojnę, ogromną, okrutną wojnę, która towarzyszyła rozpadowi Jugosławii. Obecnie mamy wojnę na terenie Ukrainy i każdego dnia, każdego tygodnia giną dziesiątki, czasami setki Ukraińców każdego tygodnia. Oczywiście po wojnie wspominamy też ofiary KGB, NKWD, ludzi, którzy zginęli na terenie Związku Sowieckiego w więzieniach i lagrach, ale nie mamy wojny ogólnoeuropejskiej i Unia Europejska jest jakby też jednym z takich projektów, który nam przypomina o tym, że Europa potrafi współpracować i potrafi jednoczyć się wobec różnych niebezpiecznych inicjatyw. To jest chyba jedna sprawa. Druga sprawa, że bezpieczeństwo nigdy nie jest dane nam raz na zawsze, że musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, że musimy dbać o stan wojska. Musimy dbać o stan obrony cywilnej, musimy dbać o stan obronny państwa. Także to chyba wydaje mi się, że są takie dwa główne przesłania, które płyną z rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej, że pamiętać o ofiarach, pamiętać, że tyle lat żyjemy bez ogólnoeuropejskiej wojny. No i trzecia sprawa, że dbać o bezpieczeństwo. Dbać o bezpieczeństwo, dbać o wojsko, dbać o państwo. Także to są, wydaje mi się, że najważniejsze przesłania.
1: O przyczynach i tragicznych momentach II wojny światowej opowiadał Andrzej Puksztó, historyk i politolog. Litwa obchodzi Dzień Wolności. Dokładnie 33 lata temu z kraju wycofano ostatnich żołnierzy wojsk okupacyjnych. Z tej okazji w miastach i miasteczkach odbywają się imprezy, otwierane są wystawy. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości 11 marca 1990 roku na jej terytorium stacjonowało około 5 dywizji wojsk okupacyjnych. W sumie około 34,6 tysięcy żołnierzy. Dysponowały one 1000 czołgów, około 180 samolotami i 1901 pojazdem opancerzonym. Niedługo po ogłoszeniu niepodległości

0: W odległości rozpoczęły się negocjacje w sprawie wycofania wojsk. Trwały kilka lat i zakończyły się pełnym opuszczeniem Litwy przez siły okupacyjne. Ostatni rosyjski transport wojskowy przyjechał bez zatrzymania przez stację kolejową w Kienie 31 sierpnia 1993 roku o godzinie 23:46. Wraz z początkiem jesieni i większym natężeniem ruchu na drogach szczególnego znaczenia nabierają ostrożność i odpowiedzialne zachowanie. Przez cały wrzesień policja będzie prowadzić ukierunkowane kontrole mające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu i ograniczyć niebezpieczne zachowania na drogach. We wrześniu zaplanowano następujące działania. Kontrole zachowania kierowców wobec pieszych na przejściach oraz kontrole pieszych, zwłaszcza w miejscach, gdzie przechodzenie przez jezdnię lub poruszanie się nią jest zabronione. Kontrole użytkowników elektrycznych urządzeń transportu osobistego, rowerzystów oraz kierujących elektrycznymi motorowerami. Kontrole trzeźwości kierowców. Policja będzie sprawdzać także, czy prowadzący nie znajdują się pod wpływem narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych. Kontrole niebezpiecznej i brawurowej jazdy, ryzykownych manewrów oraz wyprzedzania w miejscach, gdzie jest to zabronione. Aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci i uczniów, litewska policja wspólnie z organizacjami społecznymi i partnerami rozpoczęła dziś rano tradycyjną akcję prewencyjną Wrzesień – Wszyscy na drodze, wszyscy odpowiedzialni. 1 września w polskich szkołach Wilnej i Wileńszczyzny po raz kolejny prowadzona będzie akcja Kwiatek dla Hospicjum. Zamiast dużych wiązanek i bukietów z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, organizatorzy zachęcają do przekazania symbolicznego datku na rzecz hospicjum. Jak podkreślają, pojedyncza niewielka wpłata może wydawać się małym gestem, ale gdy takich gestów jest wiele, zamieniają się one w konkretną pomoc dla pacjentów. O akcji rozmawiam z Anetą Górniewicz, wicedyrektorem hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie.
1: Jest to chyba już wydarzenie, które nastało, wpisało się w harmonogram rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
2: Dokładnie tak, bo pierwszą akcję rozpoczęliśmy zaraz po pandemii, czyli w roku 2021, więc też tak skierowaliśmy ten nasz apel do społeczności szkolnych, do właśnie placówek edukacyjnych, którzy właśnie też rozpoczynają ten nowy rok szkolny, który właśnie też jest takim czasem, gdy dzieci, młodzież zdobywają wiedzę i nowe doświadczenie, czyli ten taki nowy początek, nie, tego nowego roku szkolnego, który jest ściśle właśnie związane z wiązankami, z poszczególnymi też kwiatkami, których jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc też taki wystosowaliśmy apel i taką właśnie prośbę, by jednak włączyć się w taką akcję, że zamiast kwiatka, który zwiędnie po kilku dniach, może po tygodniu, żeby się właśnie włączyć i poprzez właśnie niewielką nawet wpłatę, taki datek finansowy, wesprzeć naszych pacjentów z naszego hospicjum. Tak bardzo, bardzo konkretnie. Może to nawet też taki symboliczny w pewnym sensie można powiedzieć gest, ale kiedy wiele osób robi nawet coś takiego powiedzmy małego, to naprawdę jest też i duża moc i konkretna pomoc dla naszych pacjentów i taka przekłada się w coś takiego bardzo namacalnego, bo dzięki właśnie tym złożonym ofiarom zamiast powiedzmy dużego bukietu kwiatów, to po prostu możemy zakupić czy środki opatrunkowe, higieniczne, czy leki, czy żywność specjalistyczną, czy wszystko to, czego potrzebuje właśnie pacjent, by mieć ten lepszy dzień od poprzedniego, że tak powiem.
1: Czy rodzice, uczniowie już się do tego przyzwyczaili? Czy te sumy się zwiększają, wzrastają, które do Was później docierają?
2: Bardzo różnie jest, bo to też tak na przestrzeni całego września, października, a czasem nawet trochę się też wydłuża nawet i do końca roku ta akcja, że też w różnym czasie te datki tutaj spływają do nas, ale naprawdę bardzo się cieszymy z tej pięknej inicjatywy, że każdego roku też i nowe placówki dołączają i są to właśnie i szkoły, i nawet przedszkola, gdzie powiedzmy najmłodsi też w jakiś sposób przyczyniają się tym samym, właśnie też uczą się i kształcą swoją taką empatię, otwartości też na potrzeby drugiego człowieka, by też umieć się podzielić tym, co mam, nawet może gdy się wydaje, że to jest tak niewiele, ale gdy to tak samo uczyni przynajmniej tam kilka czy kilkadziesiąt osób, to już jest konkretna pomoc i konkretne wsparcie. I bardzo, bardzo z tego się cieszymy, jeżeli mówiąc właśnie o kwotach, to też jeden rok był taki rekordowy, że udało się prawie 37 tysięcy euro uzbierać i zazwyczaj to jest około 30 placówek, 30, nawet 35, które biorą udział, to właśnie też i z miasta Wilna, z rejonu wileńskiego, Troki, rejon Trocki, Soleczniki czy też się włączają, więc bardzo się cieszymy, że są też tak naprawdę inicjatywy i takie, można powiedzieć, w pewnym sensie oddolne, bo na przykład tutaj chciałabym też nawiązać do placówek z rejonu Solecznickiego, którzy co roku mają taki wielkanocny koszyk dobroci, gdzie w czasie Wielkiego Postu placówki, są to właśnie i polskie, i litewskie, i szkoły, i przedszkola, organizują taką zbiórkę i w taki sposób też się włączają i pomagają naszemu hospicjum. Więc każda inicjatywa cieszy i że też w taki sposób ludzie też się dzielą dobrem i dają takie świadectwo, że jednak warto czynić dobro i że ludzie są otwarci, chcą się dzielić i chcą pomagać po prostu tym, którzy są w takiej trudnej sytuacji życiowej, zmagają się z chorobą, ciężką chorobą, która też często odbiera i taką niesprawność fizyczną nawet człowiekowi, a że właśnie chcą też pomagać i nawet w mały jakiś sposób się przyczynić do tego, żeby tym osobom pomóc i żebyśmy my jako hospicjum mogli dalej tą pomoc nieść i pomagać i najmłodszemu pacjentowi, jak i też osobom dorosłym, którzy wymagają też i takiej specjalistycznej opieki i pomocy, po prostu bycia razem i też drugiego człowieka tak po prostu.
1: Jak wygląda zbiórka w tym dniu w szkole? Czy są jakieś puszki? Czy uczniowie przekazują te datki dla swojej wychowawczyni, a później wychowawczyni już do administracji? Jakoś tak ogólnie później to wszystko się składa?
2: Bardzo różnie tak naprawdę sama zbiórka, bo często też szkoły szykują taką puszkę, gdzie podczas apelu też na 1 września podają taką informację, że tutaj jest puszka i że mogą też składać ofiary. Pamiętam, że któregoś roku rodzice mówią, że podeszliśmy do sprawy bardzo kreatywnie, bo mówię tak, poradziliśmy się i zdecydowaliśmy. Kupimy ładny bukiet dla naszej wychowawczyni, a resztę pieniążków włożymy do puszki i to będzie nasz konkretny wydatek na rzecz hospicjum. Czasami organizują, że w klasach są zbiórki, czasami proszą takie nasze puszki z naszym logiem, żeby właśnie też móc organizować tą zbiórkę. No i też już widzimy, że już placówki ogłaszają przy zaproszeniu na apel z okazji 1 września, że pojawiają się też wpisy, że będzie kolejna edycja, ta kontynuacja tej akcji wspólnego kwiatka dla hospicjum i to cieszy i zachęcamy, żeby też jak najwięcej osób się w to włączyło, bo tak naprawdę wydawałoby się, że takie małe gesty, ale im więcej ich jest, tym więcej możemy zrobić dobra i właśnie też pomóc temu, kto najbardziej tej pomocy potrzebuje.
1: W wielu przypadkach te pieniądze przywożą albo dyrektorzy, albo nauczycieli, ale też przyjeżdżają klasy, które chcą ten datek dla hospicjum przekazać, chcą przyjechać do tego budynku, spotkać się może z pracownikami, jest taka okazja przecież, i właśnie naocznie zobaczyć, jak to wygląda.
2: Dokładnie tak. I to też nas cieszy, że coraz częściej też przynajmniej czasami są to całe klasy, czasami kilku przedstawicieli czy samorządu uczniowskiego, czy po prostu z jakiejś klasy są przedstawiciele, którzy przyjeżdżają, by to, co udało się na skali swojej placówki, swojej szkoły uzbierać, by to przekazać i tak naprawdę jakby dotknąć i być trochę bliżej, że nawet samo wejście do budynku hospicyjnego to dla wielu osób jest czymś takim poruszającym i naprawdę też niecodziennym, więc też się cieszymy, że młodzież ma tą odwagę i chęć niesienia pomocy, jak też przyjść, by po prostu czasami też wysłuchać prelekcji o hospicjum, o tym, co robimy, jak pomagamy, w jaki sposób też młodzież może się włączyć w wolontariat, by już nieść taką codzienną i bardzo, bardzo też taką konkretną pomoc, więc tak naprawdę bardzo to cieszy i z każdej takiej delegacji, czy to w składzie administracji, kierownictwa placówek edukacyjnych, czy też młodzieży, która też i bezpośrednio się włącza w tą akcję, czy też właśnie rodziców, to zawsze się cieszymy i jesteśmy otwarci, się cieszymy z każdego takiego spotkania.
1: Tutaj przecież w sumie nie chodzi o bicie jakichś rekordów, chodzi po prostu o dar serca.
2: Dokładnie tak, więc jakby też no, zachęcamy do tego, że właśnie, żeby zamiast no, kolejnego kwiatka jakby tak mieć na myśli też człowieka, nie? I więc każdy może taką swoją małą cegiełkę tutaj dołożyć i tak naprawdę no, możemy podarować taki wyjątkowy kwiatek, który będzie też symbolem i naszej pomocy, pamięci o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i też po prostu no, takiego zwykłego, życzliwego, ludzkiego gestu i też uczenia

0: dzielenia się chyba też, nie? Nawet gdy mam mało, ale mogę właśnie tym się podzielić i dać radość komuś, kto też tego potrzebuje. Pamiętam któregoś razu też taką sytuację, że kobieta, która miała jubileusz swojego męża, że też postanowili, że zamiast kwiatków ustawią puszkę i będą zbierać datki na hospicjum, bo właśnie jak mówi, no jeżeli jest jeden ładny bukiet, to tak, jeszcze może przez jakiś czas cieszy oczy, ale jak masz masę tych kwiatów, z którymi tak naprawdę już później nie bardzo wiesz, co zrobić, no to mówi raczej nie i to po prostu mówi, krótko cieszy nasze oczy, a warto jest zrobić coś takiego bardziej namacalnego i konkretnego, czyli zebrać pieniążki i to, no nieważne, czy to będzie 100 czy 200 euro, ale każdy datek się liczy, który składa się na tą całość, dzięki której możemy właśnie utrzymać naszą codzienność, działalność naszej placówki, naszego hospicjum, no i przede wszystkim właśnie służyć i nieść pomoc dla naszych pacjentów, którzy tej pomocy bardzo, bardzo potrzebują.
1: Ale takich przykładów może być mnóstwo, bo nie tylko przy okazji urodzin ludzie apelują o składanie datków zamiast kwiatów. Na weselach często tam są góry kwiatów, które rzeczywiście są niepotrzebne i widzimy, później zamieszczacie te zdjęcia, kiedy państwo młodzi przyjeżdżają i przekazują dar swego serca, no i swoich też gości.
0: Tak, dokładnie tak. I to właśnie cieszy, że też w takim dniu ważnym jak ślub, że coraz częściej też pary młode właśnie decydują się na to, żeby zamiast kwiatka robić zbiórkę. No i to jest piękne, że to jest jakby taki też piękny gest, i który wykonują w sumie wspólnie, bo i para młoda od podjęcia powiedzmy takiej decyzji poprzez właśnie tych gości, którzy też no, z takim entuzjazmem przyjmują taki wybór i taką formę pomocy, więc to też jest takie piękne i mówię, że też no, nawet małe gesty mogą wiele i to cieszy i też jesteśmy bardzo wdzięczni za każdy gest, za każdą tą formę wsparcia.
1: No ale teraz 1 września to apelujemy oczywiście do rodziców, rodzeństwa, żeby pomyśleli o tym symbolicznym geście.
0: Dokładnie tak i zachęcamy, żeby rozpoczynając ten nowy początek, nowy rok szkolny w takiej też radosnej atmosferze, ale żebyśmy pamiętali, że też no, nie zawsze w życiu było tak różowo, że tak powiem, i tak bajkowo, ale że też są osoby, które przeżywają bardzo trudne chwile i żeby też no, ten moment świętowania, rozpoczęcia nowego roku szkolnego miał też taki konkretny wymiar pomagania innym, niesienia pomocy i poprzez małe gesty możemy zmieniać świat i zmieniać świat na lepsze tych konkretnych osób, które są pod opieką hospicjum, więc też wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej akcji wspólnego kwiatka na rzecz hospicjum i też wsparcia tych, którzy tej pomocy potrzebują, naszych podopiecznych, od najmłodszych poprzez tych, którzy są już nieco starsi, ale też właśnie ze względu na chorobę wymagają pomocy, opieki i wsparcia.
2: O akcji Kwiatek dla Hospicjum rozmawiałam z Anetą Górniewicz, wicedyrektor Hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę oraz życzę pięknego i udanego rozpoczęcia nowego roku szkolnego, jak też akademickiego. Renata Dunajewska, do usłyszenia.